Abasajja baliwo katongo tebo obumu ne babwasawa. Tugenda kulesa abaana.